0: 4 minutos ndai pano pa wireless. Alo, bom dia.
1: Bom dia.
0: Mulibwanji bambo.
1: Ine ndilibo ayinyachinza to mulibwanji.
0: Ndilibwino tikujene jina ndimuimbira kuti.
1: Ine Emmanuel ndikuimbira konkuno kuijego.
0: Kuijego zikuenda bwanji kuijego.
1: Mwene kunoti ndikuenda bwino bwino.
0: Chabwino, bwanji vula kumeneko.
1: Ah, vula kumene kunoti kulibe.
0: Kulibe chuwa basi.
1: Basi.
0: Ay, uno kutawuni yeah. Impepo, kavula,
1: mm-hmm.
0: Kama walaza.
1: Ha, kumene kunoto, temu wali kulibe vula.
0: Kulibe vula.
1: Ha, mpepo basi.
0: Mpepo basi.
1: Ha, yes, yes.
0: Tapiti kizani utenga wino chukila kuijego.
1: Ha, basi, kumene kunoto, kuenda kuno kuno.
0: Chebwino. Kuno kunchito Montevelela ai ai vonje malonga ke vienda bwino mwemo mukuzopitikiza mautenga mukuzopitikiza lo ya ini kulibira kuti sabwelebwelenja tangati mochwala chwala.

Vahilekenleva, ninru pachiraka mitikusahu unulumune makua. Vahilekenleva, ninru pachiraka mitikusahu unulumune makua. Vahilekenleva, ninru pachiraka mitikusahu unulumune makua. Vahilekenleva, ninru pachiraka mitikusahu unulumune makua. Vahilekenleva, ninru pachiraka mitikusahu unulumune makua. Vahilekenleva, ninru pachiraka mitikusahu unulumune makua.